modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: To jest Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
0: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: 别处。
1: 行行行，行，你能说的对。
0: 这里放的得把呢，这里放的把大呢。

0: Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
0: I po reklamie.

Radio SK. Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że

0: KFC.
1: Hello to Wimbledon.
0: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
2: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
0: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
3: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
4: Czas na letnie wyprzedaże w Centrum Meblowym Niciarniana. To idealny moment, by odmienić swoje wnętrza i skorzystać z wyjątkowych okazji cenowych. Sofy, stoły, łóżka i dodatki. Teraz w promocyjnych cenach. Nie przegap letnich okazji. Odwiedź Centrum Meblowe Niciarniana przy Alei Piłsudskiego 153 w Łodzi.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG.

0: I Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: I po reklamie.
8: SK Łódź News.
9: W Łodzi ma powstać społeczna agencja najmu. Miasto chce łączyć właścicieli pustych mieszkań z osobami szukającymi stabilnego lokum.
10: Z jednej strony chodzi o wykorzystanie pustych mieszkań, z drugiej o rosnącą liczbę osób, których nie stać na wynajem na rynku komercyjnym. Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
11: Program jest skierowany przede wszystkim do młodych rodzin, również tych z jednym rodzicem, nauczycieli, medyków, specjalistów czy pracujących studentów. Łódź chce stworzyć system bezpiecznego wynajmu mieszkań, dzięki któremu mieszkańcy zyskają dostęp do tańszych lokali, a ich właściciele gwarancję bezpieczeństwa i całkowite zwolnienie z podatków. Miasto, wychodząc im naprzeciw, zaoferuje długoterminowe umowy, umiarkowane czynsze i jasne zasady najmu. Nowe rozwiązanie będzie oparte o znany w innych miastach mechanizm społecznych agencji najmu i ma przynieść korzyści także właścicielom pustych mieszkań. Wielu z nich obawia się dziś problematycznych najemców, zniszczeń czy trudności z odzyskaniem lokalu. W ramach programu właściciele otrzymają gwarancję regularnych płatności, bezpieczeństwo najmu, opiekę nad mieszkaniem oraz pewność odzyskania lokalu po zakończeniu umowy. Dodatkowo będą całkowicie zwolnieni z podatku PIT, CIT, VAT i ryczałtu od wynajmu. Co ważne, program będzie oparty na prywatnych, obecnie pustych mieszkaniach, dzięki czemu nie uszczupli miejskiego zasobu mieszkań komunalnych. Miasto zakwalifikowało się już do projektu realizowanego we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który zapewni bezpłatne wsparcie prawne, techniczne i podatkowe przy tworzeniu programu na najbliższe 3 lata.
10: Pierwszym formalnym krokiem będzie uchwała intencyjna Rady Miejskiej. Ma być procedowana 24 czerwca.
9: Podobne rozwiązania działają już m.in. w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. To jedno z ważniejszych połączeń prowadzących do największego kompleksu rekreacyjnego w Łodzi. Wzdłuż Alei Unii Lubelskiej ma powstać nowy ciąg pieszo-rowerowy, który ułatwi poruszanie się m.in. w kierunku Parku na Zdrowiu i Akwaparku Fala.
12: Zależy nam na tym, by ścieżek rowerowych w naszym mieście było jak najwięcej, tłumaczy Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
13: Dokładamy kolejny element do spójnej sieci dróg rowerowych w Łodzi. Po przeprowadzeniu inwestycji w Aleja Bandurskiego i w Krzemienieckiej dokładamy element Aleja Unii Lubelskiej, tak żeby ta komunikacja w tym obszarze często odwiedzanym przez łodzian, zarówno ze względu na fale, jak i orientarium, ale też przez Park na Zdrowiu, żeby ten dostęp tutaj był rowerem bezpieczny, łatwy, wygodny, intuicyjny, żebyśmy nie musieli wjeżdżać na ulicę, szczególnie jak jedziemy z dzieckiem, to jest dla nas mocno stresujące, tutaj parkowanie też jest skośne, więc kierowcy wycofujący tyłem z tych parkingów stanowią pewnego rodzaju zagrożenie. Powstanie cały ciąg pieszo-rowerowy tutaj wzdłuż fali, wygodny, ważny dla nas przejazd. Chcemy, żeby łodzianie dalej korzystali z tych terenów sportowo-rekreacyjnych i sobie, żeby do parku przyjeżdżali rowerami, a nie samochodami. To się wydaje być bardziej logiczne, jeśli szukamy spokoju, odpoczynku, zdrowia, relaksu. Ten rower jest najlepszym środkiem transportu.
7: Ta koncepcja wiąże się też historycznie z tym miejscem,
12: dodaje Adam Wojtalik ze ZDIT-u.
7: Jesteśmy na Zdrowiu, czyli w parku, który z założenia na początku XX wieku powstał właśnie na potrzeby sportu i rekreacji. Zapewnimy też połączenie z falą, będzie to połączenie również z Atlas Areną, bardzo ważny element tego odcinka. Będzie to ciąg pieszo-rowerowy, czyli droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 metrów. Zapewni to bezpieczeństwo, separację ruchu i tak naprawdę będziemy mieli kolejny kawałek do tej całej układanki, którą teraz robimy w mieście, układanki rowerowej. Tutaj jest około kilometra długości, nieco ponad kilometr, więc tak naprawdę niedużo, a usprawnimy bardzo, bardzo wiele. Będziemy mieli alternatywne połączenie z Redkinią, ze Złotnem. Docelowo też będziemy łączyć się z Teofilowem. Te wszystkie inwestycje pozwolą nam tak naprawdę po tej stronie miasta stworzyć ciągłą sieć rowerową.
12: Kiedy rozpoczną się prace i ile potrwają?
7: Prace rozpoczną się w wakacje, tak żebyśmy to skończyli. Nie chcę teraz mówić o dokładnych terminach, to podamy w komunikacie prasowym, ale będziemy starali się to skończyć jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek, nie będziemy ingerować w jezdnię aż nadto, a tak naprawdę skupimy się wyłącznie na tym pasie, który teraz tu widzimy, który jest chodnikiem, także miejmy nadzieję, że bardzo szybko.
12: Powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Czy przyda się właśnie rowerzystom?
14: To jest dobry kierunek. Dobrze, powinien takie trasy budować, bo te pasy na jezdni są po prostu bez sensu, są niebezpieczne.
12: Jeśli chodzi o Łódź i ścieżki rowerowe, jak to wygląda? Czy jest gdzie jeździć po Łodzi?
14: Jest. Zdecydowanie po Łodzi zdecydowanie łatwiej się jeździć na przykład po Zgierzu, tak? Który jest zupełnie... Nie ma w ogóle ścieżek rowerowych w Zgierzu, także to generalnie jest... Tutaj w Łodzi jest zdecydowanie lepiej.
12: Przy Alei Unii ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Co myślisz na ten temat? Przyda się?
15: Na pewno, bo bardzo brakuje w Łodzi tych ciągów rowerowych, które są kontynuowane, że często urywają w dziwnych miejscach. Także na pewno, jeśli cokolwiek ma powstawać, to jestem za. Ale oczywiście jestem rowerzystą, więc mogę być biased, jak to się mówi po angielsku. Ale tak, jeśli powstanie, to będzie bardzo fajnie.
12: Tutaj na Zdrowiu będzie bezpieczniej dla rowerzystów w takim razie?
15: Myślę, że tak. No zawsze ścieżka rowerowa jest bezpieczniejsza niż jazda po chodniku czy ulicy.
12: Jeśli chodzi o całą Łódź, jest gdzie jeździć?
15: Jest, ale powiedziałabym, że też jest wiele do poprawienia w tej kwestii. Tak jak mówię, ścieżki się urywają. Po centrum Łodzi też się często jedzie razem z samochodem i to nie jest bezpieczne.
12: Ciąg pieszo-rowerowy, który powstanie przy Alei Unii, czy się przyda?
16: Bardzo się przyda. Zaczęłam jeździć rowerem do pracy, a mam 10 km, więc ta droga będzie dla mnie jeszcze lepsza niż tędy.
12: A będzie bezpieczniej?
16: No, na pewno. Jeżdżę też autem, więc jakby rowerzyści, wiadomo, nie wszyscy uważają. Także jak najbardziej, im więcej ścieżek, tym lepiej.
12: Jeśli chodzi o całą Łódź, jak to wygląda? Jest gdzie jeździć?
16: Po całej Łodzi nie jeżdżę, natomiast Rybkinia jestem bardzo zadowolona. Jeżdżę aż z Lubinka, także super.
9: A na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński. Wystarczy wejść w aplikację, przejść kilkadziesiąt metrów do wirtualnego przystanku, no i można jechać do dowolnego miejsca w mieście. W Zgierzu od tygodnia funkcjonuje miejska usługa Tup Tup and Go.
12: Co o tym myślisz?
17: Sądzę, że jest super pomysł, szczególnie dla osób, które nie mają dojazdu z takich małych uliczek, po których nie jeżdżą autobusy. Ja też na przykład jestem z, gdzie nie ma tych autobusów, więc no przydałyby się takie, według mnie. Myślę, że super rozwiązanie, serio. Jedna z lepszych inwestycji w Zgierzu.
12: Co pani o tym sądzi?
18: Przepraszam, ale to jest idiotyczny pomysł.
12: Dlaczego?
18: Dlatego, że nie wszyscy mają internet. Przede wszystkim starsze osoby, które są w jakiś sposób tak ograniczone. Uważam, że zgierska komunikacja jest taka, jaka jest i w sumie jest sporo do poprawki, ale busy na żądanie, przepraszam, dla mnie to jest głupot.
12: Czyli można by było zrobić to lepiej?
18: Nie mam właściwie jakiegoś pomysłu, ale wydaje mi się, że busy absolutnie nie. Natomiast komunikacja, żeby była sprawniejsza, żeby bardziej można było zgrać przysiadki. To jest właściwie najważniejsze. Albo na przykład jedynka i piątka. W bardzo krótkim odstępie, a następnie wolne. To niepoważnie. Ludzie dojeżdżają do pracy, mają masę spraw do załatwienia.
12: Te busy funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Czy to wystarczająco?
18: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No przecież są weekendy. Ludzie chcą się spotykać.
12: Co pan myśli o tym?
19: Jest to dobre rozwiązanie do stref odciętych od komunikacji miejskiej. W pewien sposób osobom starszym mogłoby nawet pomóc poruszać się, znaczy dostać się do, na teren, gdzie znajduje się więcej przystanków, żeby mogli spokojnie dojechać do celu.
12: Niektórzy mówią, że problem jest z aplikacją, że trochę zbyt skomplikowane jest funkcjonowanie tego. Co pan sądzi o tym?
19: Sama aplikacja jest dobrym rozwiązaniem, nawet widziałem ją. Ma dość przejrzysty, prosty interfejs, tylko jedno jest niepokojące, że odległość od przystanku może wynieść nawet 500 metrów, co dla niektórych osób może stanowić problem.

0: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Czy to wystarczająco?
1: Jeżeli by się skoncentrować tylko na uczniach szkół czy emerytach, jak najbardziej. Jest wystarczające, ale jeżeli by ktoś miał przykładowo pilnie dojechać do pracy, no to stanowiłoby to jednak problem i przydałoby się, żeby jednak od godziny jakiejś piątej mogło to działać.
0: A weekendowo by się przydało?
1: No, weekendowo na terenie Zgierza zbytnio nie ma miejsc, w których można mogłaby młodzież lub osoby wracać po jakichś zabawach. Ale jeżeli by to była chociaż możliwość do 23, no to sądzę, że byłoby bardziej, zwiększyłoby zakres i pulę osób korzystających z tego rozwiązania.
0: Na czym polega TupTup i Go? O tym Radek Podogrodzki z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
2: TupTup and Go to jest system transportu na życzenie, z angielska DRT. To jest taki system, który zakłada, że tam, gdzie nie może dojechać autobus z przyczyn technicznych czy też z przyczyn ekonomicznych, tam, gdzie się to nie opłaca, tam może dojechać bus, który jesteśmy w stanie zamówić dzisiaj za pomocą aplikacji. Z czasem szukamy różnych innych kanałów zamawiania i ten bus dowozi do komunikacji zbiorowej pasażerów. Także to jest takie połączenie systemu transportu zbiorowego i tego transportu wspomagającego.
0: Jakie są statystyki po tygodniu?
2: System działa od tygodnia, natomiast trzeba wziąć poprawkę, że my cały czas uczymy się tego rozwiązania i to jest pilotaż, bo my też chcemy zebrać doświadczenia, żeby ten system doskonalić. Na dzisiaj mamy 1360 użytkowników, którzy tą aplikację pobrali i się zarejestrowali. Tych wyszukanych połączeń jest już ponad 500. Z tego było 70 połączeń, które zostały zamówione, no bo może komuś nie odpowiadać albo tylko testował. W każdym razie było już 70 zrealizowanych połączeń i z tych 70 zrealizowanych było 92 pasażerów. I to jest z ostatniego tygodnia. System działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. I to są pewne założenia, które przyjęliśmy na początek. We wrześniu chcemy zrobić ewaluację i zastanowić się nad tym, czy te godziny nie mogłyby być inne. Między innymi po co nam są te wyszukiwania potrzebne. We wrześniu zaproponujemy zarówno godziny, takie, które będą dopasowane do wyszukiwań, jak i też zaproponujemy rozszerzenie wirtualnych przystanków, które dzisiaj są dodawane, testowane, sprawdzane. We wrześniu będzie już większa ilość tych przystanków. Mamy też pewne uwagi dotyczące samej aplikacji, tego, jak ona działa na bieżąco. Będziemy starali się też tutaj pewne rzeczy usprawnić, zintegrować ją także z naszymi biletami miesięcznymi, z migawką. Także to są takie rzeczy, które będziemy rozwijać.
0: Czy jest szansa na to, by autobusy funkcjonowały również w weekendy?
2: Tak, jest taka szansa. TupTup jest rozwiązaniem, które ma uzupełniać transport zbiorowy. Co to oznacza? To oznacza, że tam, gdzie autobus, tak jak powiedziałem, albo z przyczyn technicznych, czyli droga jest niewłaściwa, albo z przyczyn ekonomicznych, że taki transport jest dużo droższy, że on nie funkcjonuje, to w tym miejscu jako uzupełnienie jest TupTup i weekendy są takim momentem, kiedy jest na tyle mało pasażerów, że uruchomienie autobusu ekonomicznie jest nieuzasadnione, ale tych 8 pasażerów da się przewieźć, więc dla nas to jest też takie założenie, że my będziemy, no już po pilotażu będziemy starali się uzupełnić zarówno transport poza godzinami szczytu. To też jest całkiem dobra informacja. My z tych aplikacji, które są pobierane, ale także z tych zapytań widzimy, że jest całkiem sporo zapytań po godzinie 18, między 18 a 21. I to dla nas jest informacja, że tam jest zapotrzebowanie. W takich godzinach będziemy zwiększać liczbę pojazdów albo rozszerzać godziny funkcjonowania.
0: Ile na ten moment jest wirtualnych przystanków?
2: To jest też tak, że te przystanki są na bieżąco uzupełniane, bo my na początku poprosiliśmy po pierwsze wszystkie przystanki komunikacji zbiorowej zostały dołączone, czyli to jest 200 przystanków. Po drugie, dołączyliśmy z każdego osiedla po 10 takich przystanków zaproponowane przez Rady Osiedla. Po trzecie, teraz na podstawie tych zapytań dodajemy kolejne wirtualne przystanki, żeby zwiększyć, no tam gdzie są zapytania, tam się pojawia wirtualny przystanek. Taka przez nas założona na początku odległość to jest do 300 metrów, że to jest taka strefa dojścia rozsądna. Natomiast ten system raczej przewiduje, że powinno być więcej wirtualnych przystanków, bo one zwiększają partycypację w systemie. To znaczy im więcej przystanków, tym algorytm ma łatwiej w obliczeniu tej trasy, więc będziemy dodawać te przystanki na podstawie tych zapytań. Zapytanie jest w oparciu o taką informację bezwzględną, to znaczy aplikacja pobiera pozycję telefonu. Więc my, analizując zapytania, widzimy, w których miejscach tych zapytań jest więcej. Tam, gdzie one się pojawiają cyklicznie, gdzie jest ich więcej, to tam będziemy proponować wirtualny przystanek. Jedyne ograniczenie to jest takie, że to musi być miejsce, które jest bezpieczne do tego, żeby się zatrzymać. I to jest jedyna kwestia. No i oczywiście zakładamy, że dojedziemy tam drogą utwardzoną.
3: A z racji tego, że usługa jest obecnie w trybie pilotażowym, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje poprzez aplikację. Tematem zajął się Daniel Tekliński.
4: SK Łódź News.
5: Przed nami czas wakacyjnych wyjazdów. Łódzka policja apeluje o zachowanie środków bezpieczeństwa podczas podróży. Policjanci radzą też, jak zabezpieczyć mieszkanie przed kradzieżą. Z Edytą Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mich.
6: Co prawda nie ma idealnych zabezpieczeń mieszkania, ale można utrudnić życie złodziejom.
7: Wyjeżdżając na wakacje zostawiamy często swoje mieszkania, swoje domy puste. I niestety okres wakacji jest to również okres szczególny pod tym względem, kiedy opuszczamy swoje miejsca zamieszkania. W tym czasie może dochodzić do większej liczby włamań i kradzieży. W związku z tym również zadbajmy o to, by po powrocie nie spotkała nas jakaś nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie, swój dom. Oczywiście nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy niewątpliwie zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym i takim sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad, a więc przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem, domem, podczas kiedy my będziemy wypoczywać. Warto powierzyć sąsiadowi lub znajomemu komplet kluczy i poprosić, żeby co jakiś czas otworzył okna i włączył światło wieczorem, zabrał z wycieraczki gazetki reklamowe, czy wyjął korespondencję ze skrzynki na listy. Pamiętajmy, żeby przed wyjazdem dokładnie pozamykać drzwi okna, a w budynkach tych wolno stojących, o zamknięciu okien również dachowych, piwnicznych, drzwi garażowych, czy innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. Nie należy również nagłaśniać informacji o planowanym wyjeździe. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów, a nie gotówki. Pamiętajmy o tym, żeby zakręcić zawory z wodą i gazem. Miejmy na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja, którzy tak naprawdę w mediach społecznościowych nas obserwują. Warto się interesować otoczeniem. Jeżeli pozostajemy w domu i widzimy, że sąsiada nie ma, a widzimy osoby nieznane, kręcące się wokół posesji, powiadommy o tym służby. Jeżeli widzimy osoby, które nie pojawiały się w ostatnim czasie w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, są to osoby nowe, które być może niosą jakieś większe przedmioty, torby, pudełka, jakieś elementy ogrodzenia, również zaalarmujmy służby, które sprawdzą tą sytuację. Jeżeli niespodziewanie odwiedza nas osoba pod pozorem szukania jakiegoś adresu kogoś z sąsiadów lub zdobywania jakiejkolwiek informacji, również warto zaalarmować o tym odpowiednio służby. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas tych nadchodzących wakacji.
6: Przed wysłaniem dzieci na kolonie czy obóz warto też postarać się o kontrolę stanu technicznego autobusu.
7: Wakacje to czas również wielu wycieczek, a co z tym wiąże się również z tym podróży autokarowych. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży i aby tak się stało, to wzorem lat ubiegłych policjanci również będą prowadzić prowadzi kontrolę autokarów oraz pojazdów przewożących dzieci. Przypominamy tutaj rodzicom i organizatorom wycieczek o możliwości skontrolowania autokaru przed wyjazdem. Oczywiście zostanie przygotowany wykaz miejsc prowadzenia takich kontroli autobusów oraz kierowców na terenie województwa i podany do publicznej wiadomości.
6: Podróże własnym autem również

0: podróż wymagają przygotowania i rozwagi.
1: Przede wszystkim każdy wybierając się w podróż samochodem, nie tylko tą daleką, ale też na krótkich odcinkach, powinien pamiętać o własnym bezpieczeństwie, więc apelujemy przede wszystkim o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy tę prędkość do warunków panujących na drodze, nie tylko tych atmosferycznych, ale także do warunków natężenia ruchu. Pamiętajmy, żeby za kierownicą siadać wyspanym i poczętym, a gdy pojawi się to zmęczenie, to zróbmy sobie krótką przerwę. Podczas kierowania pojazdem skupiajmy się przede wszystkim na drodze. Przed wyjazdem w daleką podróż warto również sprawdzić stan techniczny pojazdu i pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Pilnujmy również, aby pasażerowie mieli pozapinane pasy. No i jeszcze raz apelujemy, nogę z gazu, powiem, ładna pogoda i sucha nawierzchnia, a co za tym idzie, często właśnie zwiększona prędkość, czasami do tego również oślepiające słońce czy wysoka temperatura mogą doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy również o tym, żeby nie zabierać złych emocji za kierownicę i o kulturze zachowania podczas jazdy.
0: Szczególnej uwagi i ostrożności wymagają też kąpiele w otwartych akwenach.
2: Ponad 5 lat był więziony w białoruskim łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót do Grodna. Czy nie boi się represji ze strony reżimu Łukaszenki? Nelson Mandela siedział dłużej, powiedział w rozmowie z naszym łódzkim reporterem Grzegorzem Michem.
3: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
4: Tak.
3: Paszczę lwa.
4: Znaczy, no ja tak nie traktuję tego, ja traktuję, że chcę wrócić do domu, no i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie wyjechałbym, nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale no, rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więzi jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu no, rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
3: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr, czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro.
4: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki i w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli jak karają 10 dni karceru, ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelnika. To pokazuje, jakby stopień po prostu perwersji.

0: jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
1: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
0: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
1: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
0: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na ciebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi, czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
1: Zdrowie fizyczne.
0: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
1: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
0: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi, albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja, i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. No, oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
2: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odebrał nagrodę imienia Andrija Sacharowa, laureata pokojowej Nagrody Nobla.
3: SK Łódź.
2: W sobotę czeka nas otwarcie sezonu na Zgierskiej Malince, gdzie zaplanowano szereg sportowych atrakcji. Będą gry zespołowe, łucznictwo, a nawet pilates.
4: Przed nami otwarcie sezonu na Malince, a to otwarcie będzie na sportowo.
5: Tak, w tym roku będzie trochę tak inaczej niż w latach poprzednich. Będzie może trochę bardziej kameralnie z jednej strony, z drugiej strony bardziej aktywnie. Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Zgierza, dlatego że postawiliśmy w tym roku na sport i to sport w różnych jego odsłonach, bo będą strefy od ściany do ściany, bo z jednej strony będziemy mieli pilates, body art, czyli takie bardzo wyciszające i bardzo stacjonarne zajęcia, a z drugiej strony, czy na przykład łucznictwo, ja bardzo przepraszam łuczników, ale oni jednak są dosyć stacjonarni, a z drugiej strony będziemy mieli na przykład możliwość zagrania w koszykówkę, w siatkówkę, czy w jakieś inne sporty zespołowe, więc myślę, że tam dla każdego coś dobrego się oczywiście znajdzie w tą sobotę.
4: Będą różne turnieje, biegi, możemy o nich powiedzieć coś więcej?
5: Na pewno turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Tak jak wspomniałam, będzie można postrzelać sobie z łuku. Będą zajęcia fitness i pilatesowe, ale to nie wszystko, bo jeszcze na przykład takie zawody jak na przykład przeciąganiu liny, czy no, różnego typu animacje, zabawy, które znamy z dzieciństwa. Zresztą też dla dzieci będą zorganizowane dodatkowe zajęcia w trakcie całego wydarzenia i za tymi wydarzeniami będą stały jednostki takie jak na przykład CKD czy kluby też sportowe, które działają na terenie miasta Zgierza. Wszystko będzie się odbywało między 12 a 17. Pogoda, szykuje się, teraz właśnie się zawiesiłam, czy dobra, czy niedobra, bo idą nieziemskie upały, więc nadzieja może tak, powiem tak, nadzieja w kąpielisku. Jak się zmęczymy strzelając w łuku, czy grając w siatkówkę, zawsze można dać nura pod wodę i się w ten sposób ostudzić.
4: Czy Malinka jest już gotowa na sezon?
5: Tak, Malinka jest przygotowana.

0: do 5 czerwca, czyli zostało naprawdę bardzo mało czasu, ale myślę, że jak ktoś tam się trochę spóźni, to też nic nie stanie i pewnie się dla niego miejsce znajdzie. Te zapisy odbywają się mailowo przez taki adres rezerwacja@mosir.zgierz.pl i każdy z uczestników dostaje potwierdzenie udziału w turnieju drogą mailową oczywiście.
1: Czekuje się w weekend piękna pogoda, dlatego chcielibyśmy bardzo gorąco zaprosić mieszkańców nie tylko Zgierza, ale także okolicznych miejscowości, także mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawitali na Malinkę w sobotę najbliższą między godziną 12 a 17, gdzie czeka na Was cały szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych, ale także tanecznych, bo gdzieś tam zumba się w tle nam przewija, więc na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Będziemy mieli turnieje gier zespołowych, ale też różne

0: Z łódzkiego lotniska wystartował wakacyjny sezon z nowymi kierunkami. Do wyboru Hiszpania, Egipt i wiele więcej.
1: Gdzie można polecieć na wakacje? O tym Wioletta Gnacikowska z łódzkiego portu lotniczego.
2: W tym sezonie można latać z łódzkiego lotniska samolotami czarterowymi do Albanii, Tirana, Bułgarii, Burgas, do Egiptu, Marsala, Hurgada, do Grecji, na wyspy Krete, Rodos i Zakynthos, do Turcji, do Antalii oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Jutro zainaugurujemy uroczyście nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. Letnie czartery na lotnisku w Łodzi zaczęły się właściwie pod koniec kwietnia. Zaczęły jak pierwsze latać loty do Turcji, do Antalii. Teraz już latają samoloty do Albanii, do Bułgarii, do Grecji, na trzy greckie wyspy Krete, Rodos i Zakynthos oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Dziś zainaugurujemy połączenie do Egiptu, do Marsala. Natomiast jutro rano uroczystym salutem wodnym powitamy nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. I ostatni z czarterów wystartuje w poniedziałek 29 czerwca. Będzie to samolot, który będzie woził turystów do Egiptu, tym razem do Hurgady. Oprócz lotów czarterowych, sezonowych, zorganizowanych wraz z biurami podróży, lotnisko w Łodzi zachęca także do korzystania z lotów rejsowych, całorocznych do Alicante, do Birmingham, Brukseli, Charleroi, Dublina, Malagi, Londynu i Mediolanu Bergamo.
0: O szczegóły pytał Daniel Tykliński.
3: SK Łódź News.
0: Muzyka daje im ogromną siłę. Kilkoro wychowanków domu dziecka w Bełchatowie założyło zespół muzyczny. Playback, bo tak nazywa się band, występuje na lokalnych scenach.
4: Jaka jest twoja rola w tym zespole?
5: Wokalistka Marita. Jestem wokalistką
4: zespołu?
5: Zespołu Playback. Występujemy w różnych miejscach, w sumie gdzie nas zaproszą, to tam jesteśmy. No ostatnio właśnie chcieliśmy bardzo wystąpić na Dniu Bełchatowa i udało nam się, jesteśmy w programie. No i bardzo się z tego powodu cieszymy.
4: Od ilu lat razem występujecie?
5: Od roku? Półtora chyba jakoś? Może coś takiego?
4: Skąd ten pomysł?
5: Krystian zaproponował. Nasz kochany Krystianek. Na początku byłam ja, Krystian, Zuzia. Następnie się to zmieniło. Potem byłam ja, Krystian oraz Wiktoria. No i teraz już jest stały zespół. Jestem ja, Krystian i Daria. Wiktoria jest za kamerą, a Zuzia to tak. No czasem jest, czasem jej nie ma.
4: Ty jesteś wokalistką, a ty, Krystian, w jakiej roli?
6: Też śpiewam.
4: Też?
6: Oczywiście śpiewam. Bardzo chciałem wystąpić na tych dniach Bełchatowa, bo to w końcu moje miasto, nasze miasto. No i mam nadzieję, że bełchatowianie nas usłyszą i się spodoba, bo powiem niestety, no jest na TikToku trochę krytyki, bardzo dużo hejtu w naszą stronę, więc, ale ja się po prostu tym nie przejmuję. Po prostu my robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
5: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się podoba. Nie każdemu po prostu może to przypaść do gustu, jak śpiewamy, ale ważne, że podoba się to naszym słuchaczom zazwyczaj właśnie na koncertach i różnych takich.
7: Śpiewamy piosenki od Top Girls. Daria, mam 16 lat i też jestem wokalistką w tym zespole.
5: Jeszcze jest Twój głos od Roxany Węgiel i to chyba wszystko.
6: Zazwyczaj to są piosenki Top Girls, to jest Zakochana, Mleczko, Nie Jestem Taka, Jakbyś Mnie Zechciał, na ich największe hity i Rumieńce. Też pierwszy raz ostatnio wykonaliśmy, było bardzo dużo pracy nad tym, żeby dziewczyny się tu nauczyły, no i w końcu się nauczyliśmy, występowaliśmy ostatnio na Dniu Dziecka, więc to są właśnie te piosenki.
4: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
6: Tak, i to jest piosenka z filmu, to jest Twój głos. Bardzo tutaj nam przypadł do gustu, więc daliśmy go w nasz program.
4: Wykonujecie kawałki takie popowe, disco polo, dance?
5: Tak, w sumie to tak.
4: A gdzie ćwiczycie na co dzień?
7: Najczęściej ćwiczymy tutaj w budynku, ale jak jest ładna pogoda, to na dworze. No, tak jest nam wygodniej. Tańczymy i śpiewamy. Każdy śpiewa swoją wersję, bo każda piosenka jest podzielona na każdego. Każdy z nas ma swoją część w piosence, do zaśpiewania i do tańczenia.
4: Występujecie już od roku. Teraz będziecie na Dniach Bełchatowa. A gdzie wcześniej można było was zobaczyć i usłyszeć?
6: No na pewno byliśmy na Placu Narutowicza, na pikniku stowarzyszeń, byliśmy na Kurnusie II, też mogli nas zobaczyć. No i teraz to jest takie jedna z takich większych uroczystości, bo to Dni Bełchatowa, no to bardzo duża. Ale no tu na

0: Platuna Rutowicza, czy na Kurnosie, czy tutaj u nas w domu dziecka też. Ludzie nas widzieli, więc no, zapraszamy do Niebohatowa.
1: Przypomnijcie, zespół nazywa się Playback.
2: Playback, tak.
1: Ale nie śpiewacie z playbacku?
2: Nie.
0: Nie śpiewam właśnie, to jest taka nazwa, żeby no trochę może ludzi zmylić, nie wiem. Bardzo długo myślałem nad tą nazwą, ale ostatecznie właśnie jest ta nazwa.
1: A czym dla was jest ten zespół? Czym dla was są to występy? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
3: No to jest taka odskocznia od rzeczywistości, takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent na występach i w ogóle.
0: Dla mnie to jest po prostu fajna zabawa z przyjaciółmi. Robimy to, co lubimy, kochamy i po prostu tak się wtedy czuję. Wiem, że chcę to robić, dziewczyny też, i cieszę się, że się wszystkim podoba.
4: Ja generalnie zawsze chciałam być piosenkarką, bo może po mnie nie słychać, ale każdy mówi zazwyczaj, że mam bardzo ładny głos i pytają się mnie, czy w ogóle uczę się, czy uczę się sama i inne takie. No generalnie spełnienie marzeń. To jest, ten zespół to jest dla mnie życie. Ja po prostu tak naprawdę nie wyobrażałabym sobie bez tego jakby.
1: Dużo wam daje ten zespół.
4: Tak, tak, dokładnie. To jest piękne po prostu.
1: Wiktoria, ty nie śpiewasz w
5: nie.
1: tym zespole?
5: Ja kameruję tutaj, jak jest jakiś występ, to nagrywam, potem Krystian to ogląda, no i stawia na nasze social media.
1: Gdzie was można zobaczyć?
5: Na TikToku, Facebooku, no i na Instagramie.
1: I dużo jest tych filmików, tych nagrań?
5: No jest tam kilka, pod jednym ostatnim koncertem gdzieś mieliśmy 64 tysiące wyświetleń. Więc to jest nawet dużo, bo jak patrząc na inne filmiki, gdzie nagrywane są i wrzucone, to jest o wiele mniej tych wyświetleń, a pod ostatnim jest bardzo dużo.
1: Jest dużo wyświetleń, nie brakuje też komentarzy. Na pewno jest bardzo dużo komentarzy pozytywnych, chociaż nie brakuje też tych mniej pozytywnych.
5: No, niektórym się nie podoba, niektórzy mówią, że no topki z temu, coś takiego, no ale jednak oni robią to, co kochają i to, co im się podoba, a że ktoś nie chce tego słuchać, to po prostu moim zdaniem nie powinien tego oglądać i słuchać, a nie po prostu hejtować.
1: Jak reagujecie na te komentarze pozytywne i te mniej pozytywne?
0: No można powiedzieć, że tak samo. Ja na przykład na te negatywne w ogóle nie reaguję, bo po prostu nie odpowiadam.
4: Te
0: takie ładne, to po prostu serduszkuję, dziękuję, a te po prostu te hejterskie, no to po prostu czytam i stoją, leżą, można tak powiedzieć. Ja się nie przejmuję tymi komentarzami, no może nie inni, może by się bardzo przejmowali, ale ja się nie przejmuję. Nie jestem taką wielką gwiazdą, żeby się przejmować.
1: Wy po prostu robicie to, co lubicie najbardziej.
0: Tak, robimy to, co lubimy.
6: Dom dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
7: SK Łódź.
6: I zostajemy przy muzyce. Po 20 latach przerwy wraca na scenę twórca kultowego utworu Kto dogoni psa. Raper Mleko z Piotrkowa Trybunalskiego ponownie chwyta za mikrofon i pokazuje, że muzyczna pasja nie zna granic czasu. To powrót artysty, który zapisał się w historii lokalnej sceny hip-hopowej i dziś opowiada o swojej drodze, doświadczeniach oraz nowym rozdziale twórczości. Udało mi się go zaprosić do studia.
8: Ile lat zrobiłeś sobie przerwę od przygody z muzyką hip-hopową, dodajmy?
9: Wiesz co, ja zakończyłem przygodę z hip-hopem jakieś 20 lat temu, z tym, że z hip-hopem na majku, bo jakby cały czas działałem jako producent, taki podziemny można powiedzieć, i robiłem bity hip-hopowe.
8: Brakowało ci trochę tego?
9: Tak, oczywiście, że mi brakowało, tylko że wiesz co, no jakoś nie składał się ten mój powrót wcześniej jakby, bo miałem jakby tam inne zajęcia i no po prostu poszukiwałem innej drogi.
8: A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda w ogóle z muzyką, kulturą hip-hopową?
9: O, to było bardzo dawno temu, bo to były lata 80. jeszcze tak naprawdę, końcówka lat 80. Wtedy zacząłem z chłopakami tańczyć breaka i zaczęliśmy jeździć na zawody, na turnieje i tak się wkręciliśmy jakby w tą muzę.
8: Ale jak to się...
9: breaka.
8: Właśnie, breakdance dalej tańczysz, patrząc na twoją posturę, chyba już no, raczej odrzuciłeś ten temat.
9: Już, no, mogę powiedzieć, że z breakdance'em już mam mało wspólnego, bardziej z Electric Boogie.
8: Ale ten hip-hop był typowo taki podziemny, czy jak to wyglądało? Powiedz.
9: Wtedy, w tamtych latach 80. no to było bardzo dużo breakinów przede wszystkim, ludzi, którzy tańczyli breaka i też jakby no, w całej Polsce zresztą byli ci ludzie. Ale generalnie dużo muzyki jakby hip-hopowej napływało z Pomorza. I też jakby przegrywanie kaset było, coś takiego. Nie można było kupić.

0: płyty, powiedzmy, w sklepie i tak dalej, tylko trzeba było po prostu gdzieś sobie zdobyć tą muzykę własnym sumptem.
1: A kto był twoim takim idolem w tamtych latach?
0: No, na pewno LL Cool J, Run DMC. No, myślę, że to byli podstawowi zawodnicy. No, był Ice-T i tak dalej.
1: Pewnie.
0: No, Afrika Bambata oczywiście.
1: Oczywiście. Ty pochodzisz z Piotrkowa Trybunalskiego, może nie wszyscy o tym wiedzą.
0: Tak.
1: No i właśnie, jeden z twoich największych chyba hitów, jeśli można tak powiedzieć, Kto dogoni psa? Dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, jak najbardziej. 2005 rok, singiel wyszedł i też był promowany przez Radio SK, także miło tutaj wrócić po 20 latach i z wami się spotkać.
1: No i właśnie, te 20 lat, co cię teraz skłoniło do tego, żeby wejść znów do tej samej rzeki, chociaż nie wiem, czy można?
0: No nie, do tej samej rzeki już nie wejdziemy, są zupełnie inne czasy, ale no, co mnie skłoniło, bardzo dużo ludzi przez te lata pytało mnie, czy wrócę, czy coś robię, oczywiście na majku i tak dalej. I ja odpowiadałem, że nie wrócę i całkowicie ten temat jest zamknięty, ale no nie da się tego zamknąć po prostu. To jest coś, co w człowieku siedzi i ja też przez te lata nazbierałem dużo różnych hip-hopowych tekstów, które mam w szufladzie. No i pomału zaczynam je wyciągać.
1: Na skąd inspiracja do pisania tekstów? Życie, miłość, rozterki, porażki? Jak to wygląda? Czy wszystko razem?
0: No, wszystko razem, ale generalnie życie, to co nas otacza i jakby to co widzimy, to gdzie żyjemy.
1: No ale kto dogoni psa? Czy teraz napisałbyś jeszcze raz tę piosenkę, czy twoje priorytety życiowe po tych 20 latach zupełnie się tak zmieniły, że no, teraz śpiewasz o czymś zupełnie innym?
0: Teraz na pewno o czymś innym rymuję, ale jakby ten kawałek w ogóle się nie zdeaktualizował. To jest cały czas na czasie i cały czas mamy możliwość posłuchania tego numeru i nie czuję się jakby, że on się zestarzał po prostu, bo no, odnosi się do tego, co mamy cały czas na bieżąco.
1: A czy ty teraz tworzysz ze starą ekipą, czy tworzycie zupełnie nowy skład?
0: To znaczy teraz ze starej ekipy mam DJ-a, to jest DJ Crazy, a Balon, który mi pomaga na majku, to jest już taki chłopak młodszy troszeczkę, tutaj z Piotrkowa, też raper. No, poznaliśmy się już jakiś czas temu i pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, gdyby ze mną pojeździł i mnie wspomagał.
1: Czy już koncertujecie?
0: Tak, oczywiście. Już graliśmy w Piotrkowie na Juvenalia, graliśmy w Piotrkowie na Dniach Miasta. No i ostatnio, teraz w sobotę, graliśmy na Dniach Opoczyna.
1: Mówiłeś, że masz parę tekstów przygotowanych na nową płytę. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się właśnie tych nowych utworów? Kiedy będzie można je usłyszeć?
0: Wiesz co, już niedługo. Mam nadzieję, że za jakieś 2 tygodnie wyjdzie nowy singiel Co Cię Kusi z Żółtym. To jest taki też raper z Piotrkowa, który w tej chwili mieszka w Anglii, ale jakby no spąchnęliśmy się razem i znaczy ten numer generalnie też napisałem 20 lat temu i on 20 lat temu został przez nas nagrany i leżał w szufladzie. No i ja teraz postanowiłem w związku z tym powrotem go odświeżyć. Zrobiliśmy do niego zupełnie nowy beat i tak dalej i podeszliśmy jeszcze raz do tego na rymach i zobaczymy, jak to zabrzmi teraz po 20 latach ten świeży numer, po prostu jak wyjdzie.
1: Teraz chyba w studiu, tak patrząc na ciebie, czujesz się jak ryba w wodzie.
0: No, raczej tak. Znaczy cieszę się przede wszystkim, że jestem w SC, no bo no, jakby jestem związany z tym radiem i miło mi jest tutaj po prostu być.
1: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do tej rozmowy. A jak oceniasz na przełomie tych 20 lat, jak ta droga do tego, żeby stworzyć kawałek, stworzyć płytę, jak to się zmieniło? No bo pewnie wcześniej było no, to nagrywanie naprawdę długo, długo trwałe. Teraz nagrywamy, albo jest nagranie fajnie, albo wyrzucamy. Wcześniej jakieś klejenie taśm, jak sam powiedziałeś, tak zgrywanie tak. Różnych sytuacji.
0: No wcześniej przede wszystkim nagrywaliśmy się też w Łodzi. Pierwszą płytę naszą nagrywaliśmy w Łodzi z ekipą Born Juices prosto z ulicy. To była taka płyta. Wydana była u Kozaka w Relixie, także pozdrawiam Krzyśka stąd. I co? I tam wtedy jak nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy się na taśmę i nie można było jakby wyciąć niczego, trzeba było wszystko zrobić na raz. Pewnie słuchają nas teraz raperzy, to wiedzą, o co chodzi. Czyli no, nie możemy powtórzyć już tego fragmentu, który żeśmy zarymowali. On po prostu zostaje nagrany i koniec. Nie da się z tym nic... Znaczy, no można to miksować jeszcze, podbijać i tak dalej, ale nie ma takiej możliwości jak na komputerze, że no, jakoś tam można podciąć to, coś tam podkleić i tak dalej, połączyć i tak.
1: Tak. Pamiętasz jakiś koncert na całe życie, który miałeś okazję dać?
0: No.

0: Pamiętam, to był na pewno taki mocny koncert, który mi zapadł w pamięć, to jest Sopot. Sopot, Rap Eskadra, tak? Tak, Rap Eskadra.
1: Który to było roku?
0: O, to był 2006 rok, czyli no już trochę też minęło.
1: A powiedz mi, jak reaguje środowisko hip-hopowe na twój powrót? Masz jakiś kontakt z raperami innymi?
0: Tak, no wiesz co, mam kontakt ze starymi raperami, z tymi, których znam. No z młodymi też jakby, ale w większości wszyscy są jakby na tak, no bo to jest ciekawe, bo ludzie są generalnie ciekawi, co ja wniosę nowego, co pokażę, co można pokazać, będąc już po jakichś tam doświadczeniach wcześniejszych i co to będzie w ogóle. A ja powiedziałem, że będzie zaskakująco, bo tak mówię, pierwszy singiel Twoje Szczyty, to jest singiel zrobiony pod walkę, można powiedzieć, taka piosenka do walki.
1: Czyli jak ktoś wychodzi na przykład do ringu, coś takiego. Czyli tak. Duża energia.
0: Duża energia i taka ekspresja dosyć mocna. A następny singiel, to już jest znowu, poszedłem w stronę dancehallową, taką luźniejszą troszeczkę, imprezową bardziej. Mhm. A kolejny to już jest taki numer lokalny, Twoje miasto.
1: Jakieś plany na najbliższe tygodnie, miesiące, lata?
0: No, chcę koncertować i co? Chcę wydać płytę.
1: No to tego ci życzę, a czego jeszcze mogę ci życzyć?
0: Zdrowia.
1: To wszystkim życzę oczywiście zdrowia. Moim gościem był Mleko. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: No, chcę koncertować i co? Chcę wydać płytę.
1: No to tego ci życzę, a czego jeszcze mogę ci życzyć?
0: Zdrowia.
1: To wszystkim życzymy oczywiście zdrowia. Moim gościem był Mleko. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: przeciwnicy są coraz silniejsi. No i tak naprawdę są coraz większe wyzwania, coraz bardziej zagłębiając się w grze.
1: I jak długo robiłeś taką grę?
0: Akurat liczyłem przy robieniu, więc zajęło to około 500 godzin. Myślałem, że zrobię tą grę w miesiąc, a robię już w sumie półtora roku. No i trochę się porwałem z motyką na słońce tak naprawdę, bo nie jest to typowa gra mobilna, w której można ją zrobić pół roku, tylko no jest bardzo dużo rozbudowanych systemów, optymalizacji w samej grze, żeby ona wyglądała jak najlepiej. Na pewno nie jest dopracowana. Jak poświęciłem 500 godzin, to jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
1: Gra typowo rozrywkowa.
0: Aktualnie tak. Myślę nad zrobieniem fabuły, ale nie będzie to jakaś fabuła w stylu, nie wiem, wyniosła. Także no rozrywka głównie, jak to gry. Gry równa się rozrywka.
1: Co proponujecie?
2: Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa. Musimy odkupić swoje winy w królestwie i dojść właśnie do sukcesu, tworząc bronie dla jakichś rzeźmieszków, dla jakichś szemranych typów. Po prostu przyjmujemy kolejne zlecenia i kolejne osoby przynoszą nam kolejne schematy, które musimy dopasować. One na to reagują, sprawdzają, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, czy odpowiednia rączka, czy ostrość jest odpowiednia. Czy...
1: Uruchommy, zobaczmy, jak grafika wygląda. Czy wszystko śmiga?
2: Oczywiście, no musi. Nie ma innej opcji. Mogłaby trafić na rynek w obecnej wersji jako demo, jako showcase właśnie naszych możliwości i tego, co chcemy pokazać. Czy jako gra, za którą ktoś musiałby zapłacić? Myślę, że jeszcze nie. Do tego musielibyśmy jeszcze dojść, ale jest bliska tego.
1: Jesteśmy w jaskini Kowala.
3: Tak, dokładnie. Jesteśmy w jaskini Kowala, ukrywamy się i wszystko robimy pod osłoną nocy. Dopiero w nocy przychodzą do nas klienci i właśnie zlecenia i cała gra odbywa się w nocy. Postawiliśmy trochę na bardziej cozy, żeby to było trochę, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się, żeby nie było napięki. Gracz też może popełniać błędy, nie karzymy go za to za bardzo, tylko może eksperymentować, bawić się naszymi mechanikami. Jesteśmy Merch Mistakes.
1: Co Żywi ocenia w tym konkursie? Jakie są kryteria?
4: Tutaj tak naprawdę kryteria trochę sami ustalamy i to w zależności od ścieżki. Marcin Warszawski, producent w RenderCube. Jako juror, ponieważ jest tutaj ścieżka mobile, czyli wtedy bardziej oceniamy, czy czujemy, że ta gra już jest fajna do tego, żeby to właśnie ograć, żeby taki użytkownik będzie miał z tego fun, czy ta gra jest gdzieś takim bardziej skończonym stadium i też na przykład trzyma taki potencjał rozwojowy. Można powiedzieć, że tak samo jest w kwestii VR i w kwestii też design. Designem jest trochę, powiedzmy, inaczej, no bo to jeszcze jest taki teoretycznie bardziej powinien być dojrzały projekt, ale też się liczy bardzo właśnie ta kwestia koncepcji samej, czy właśnie ta koncepcja już jest na tyle też ciekawa, że ma szansę potem na rynku. No i jest jeszcze wyjątkowa ścieżka developmentowa, czyli polega ona na tym, że tak jak reszta gier powstaje najczęściej już na gotowych narzędziach, takich na przykład jak Unreal Engine czy Unity, tak tutaj na przykład studenci robią to wszystko najpierw narzędzia, oni sami robią od podstaw i dopiero na tych narzędziach tworzą grę. I to jest jedyna ścieżka, którą się ocenia trochę inaczej z tego względu, bo czasem sama gra może być jeszcze niewystarczająco już, że się tak wyrażę, dopieczona, że także zwykły użytkownik już będzie wiedział, co w niej robić, ale za to narzędzie, które zostanie pod to zrobione, ten właśnie własny silnik do tworzenia gry będzie już tak niesamowicie rozbudowany, że różne firmy takie jak na przykład nasza, jak CD Projekt Red, jak Eleven Beat Studios i wiele, wiele innych fajnych firm, które tutaj dzisiaj z nami są, może stwierdzić, że umiejętności danej osoby będą niezbędne do tego, żeby dalej prowadzić własne prace rozwojowe.
1: Czy są tutaj takie perełki, które faktycznie zadziwiają Was jako jury, które już nie jedno w życiu widziało?
4: Na pewno zawsze znajdują się zupełnie inne spojrzenia na temat. Na ten moment sam przejrzałem około 30-40 produkcji różnych studentów tutaj, a samych projektów jest prawie 80 albo nawet ponad 80 i są to też projekty nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i też nie tylko z Łodzi, z Politechniki Łódzkiej czy z naszego Akademii Sztuk Pięknych, ale też na przykład są z innych uczelni. Wiem, że na przykład byli młodzi, dopiero debiutujący z technikum w Gdańsku, więc też jest to fajna opcja dla dopiero początkujących osób, żeby gdzieś tam strzelić się w te tematy. Fajne jest właśnie to, że mogą porozmawiać z nami jako jurorami i czegoś się dowiedzieć. Jeśli chodzi o same gry, no na pewno często powtarzają się jakieś motywy, które gdzieś są już znane, gdzie najczęściej studenci po prostu coś fajnego grali, coś im się spodobało i stwierdzili, że zrobią swoją wariację na temat. Tutaj często było też w takich tym temacie. Chyba jedną z gier, które na razie najprzyjemniej się nam grało, a jednocześnie jest bardzo prosta, to jest

0: Gra, w której się zbiera wiewiórki kłodą, właśnie jako gra mobilna, i chodzi o to, żeby właśnie doprowadzić, taka bardziej gra logiczna, żeby tą kłodę doprowadzić jak najmniejszych ilości ruchów do samego końca.
1: Jury też lubi sobie pograć.
0: Ale rzeczywiście, też w końcu jednak jesteśmy najczęściej, albo są to media, które są gdzieś związane z ocenianiem gier, właśnie z pisaniem artykułów o grach, czy właśnie deweloperzy. Nie jedna osoba, która tutaj ocenia te gry, to też była osoba, która jest już absolwentem naszej tutaj Politechniki Łódzkiej, ponieważ nasza Politechnika Łódzka jest bardzo dobrym dostarczycielem świetnych talentów, tak jak na przykład u nas w pewnym momencie firmy, bo prawie 70% to były osoby właśnie po naszej Politechnice Łódzkiej, ale też właśnie ponieważ jesteśmy z tym związani, no to lubimy sobie pograć, lubimy to oceniać, więc mamy też, nie dość, że cieszymy się, bo możemy komuś przekazać trochę wiedzy, to jednocześnie mamy też często przyjemność z samego tego, że właśnie możemy pograć coś nowego.
2: Pierwszy dzień, czyli hands-ony, Rafał Schreiber, Politechnika Łódzka i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli studenci prezentują swoje gry na żywo przed przedstawicielami, można powiedzieć, światowej branży gier wideo.
3: Najliczniejszymi kategoriami są kategoria design i mobile. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka. Studenci tworzą gry na gotowych silnikach, chociażby na Unity czy na Unrealu. Bardzo dużym zainteresowaniem jury cieszy się też ścieżka development, gdzie studenci nie tylko muszą opracować grę, ale także i silnik, na którym to tworzą, czyli tworzą sobie technologię, w której dopiero będzie powstawał ich produkt.
4: Czyli bardziej skomplikowana ścieżka.
3: To jest zdecydowanie najbardziej zaawansowana technicznie ścieżka i historycznie jedna z pierwszych, które w konkursie były. A to, co słyszymy od firm, że ich urzekło tutaj na wydarzeniu, to atmosfera, entuzjazm młodych ludzi przy tych projektach. Bardzo ciekawe projekty, bardzo oryginalne, ale przede wszystkim zwracali uwagę właśnie na atmosferę, jak dobrze się bawią tutaj oceniając, spędzając ten czas z młodymi deweloperami.
2: Ciekawostką w tym roku, taką dodatkową, jest kategoria specjalnego wyróżnienia dotycząca Playing for the Planet i gier zaangażowanych. To na przykład jest taki dodatkowy bonus i okazuje się, że tych gier zgłosiło się aż 13, które poruszają jakieś problemy. Jest bardzo dużo gier takich po prostu typowych, związanych z rozgrywką, ale w bardzo dużym spektrum gatunkowym. To pokazuje też, że ta pasja rozlewa się od gier strategicznych po strzelanki, po platformówki, po gry, które jakby są strategiczne. I to jest ten fenomen, że tu każdy znajdzie coś dla siebie, a z drugiej strony no, atmosfera kipi pasją i taką chęcią opowiedzenia, pokazania swojego projektu. I nie można zapomnieć, że jeszcze mamy kategorie artystyczne, 4, gdzie studenci zgłaszali pracę w kategorii projektowanie postaci, projektowanie środowiska, projektowanie przedmiotu do gry i animacja. I tutaj też jest tak, że projektu było więcej niż to, co dopuszczamy do finału.
4: Jaka jest szansa, żeby ci laureaci tutaj coś z tymi grami zrobili dalej, czyli żeby zaistnieli na rynku?
3: Mamy wiele przykładów historycznych, że te gry zostały wydane. Mamy też kilka przykładów, że nie tylko wydane, ale także świetnie sprzedały się na całym świecie, zostały nagrodzone wieloma nagrodami. Więc to jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często zachęcają do tego, żeby się z nimi skontaktować, pomagają wydać później te gry, albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów. Także jest to dla nich taka olbrzymia dźwignia do kariery.
5: SK Łódź. Tu poznają tajemnice dźwięku i uczą się nagłaśniać różne wydarzenia. W Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień w Łodzi powstała wyjątkowa sala dźwięku przestrzennego. Akustycy uczą się w niej miksować na najwyższym poziomie. W nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu była Ela Piotrowska.
6: Teraz w Łodzi, w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
7: To prawda, mamy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie Polski, ale też można powiedzieć w ogóle w Europie, które zostało specjalnie stworzone, żeby kształcić w zakresie dźwięku przestrzennego i transmisji dźwięku sieciowego. To jest dokładnie to, w jakich kierunkach rozwija się teraz branża audio. To, co mamy u siebie w telefonach, dźwięk przestrzenny, którego doświadczamy na słuchawkach, ale cała technologia, której dostarczamy na koncertach.
6: No właśnie, koncerty, to jest to kluczowe słowo. Ci, którzy tutaj u was się kształcą i ci, którzy kształcą przyszłych dźwiękowców, to są ludzie z branży, ludzie, którzy jeżdżą z największymi gwiazdami, nagłaśniają wielkie, wielkie koncerty.
7: Tak, dokładnie się dzieje i w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy i odbywają się prelekcje, równocześnie odbywa się próba do dzisiejszego koncertu, próba techniczna, ale próba

0: nagłośnienia, ale też transmisji w dźwięku, w formatach dźwięku przestrzennego, podczas tego koncertu uczestnicy będą mogli faktycznie doświadczyć, jak ta technologia jest w stanie ten kreatywne pomysły gdzieś tam zrealizować.
1: Czego tu uczycie?
0: Zarówno podstaw, to znaczy od zera do bohatera, osoby, które są entuzjastami, bądź też chciałyby wejść w świat audio, znajdą tu dla siebie miejsce, ale też, i uważam, że to jest taką kwintesencją też branżowego naszego Centrum Umiejętności, to, że dzięki zarówno zasobom infrastrukturalnym, ale też kadrze, przychodzą praktycy, którzy działają na co dzień tutaj w branży audio i chcą się dokształcić, chcą się wymienić doświadczeniami, tak więc, że tak powiem, na każdym etapie zaangażowania, czy na każdym etapie rozwoju. Uczą nas praktycy, uczą też osoby, które wykładają na uczelniach wyższych, osoby, które no właśnie na co dzień tworzą te rzeczy, które Państwo słyszycie w radiu. Podejście przy tworzeniu tego centrum było bezkompromisowe. Sprzęt, na którym kształcimy, jest właściwie, można powiedzieć, takim marzeniem każdego realizatora, a my to marzenie mamy na co dzień.
1: Czy to będzie mekka realizatorów dźwięku, tutaj to miejsce właśnie?
2: Miejmy nadzieję, no miejsce wygląda wspaniale. Jacek Gawłowski, świetni fachowcy, świetni wykładowcy i mam nadzieję, że studenci się sporo to nauczą.
1: A co jest takiego niezwykłego w tych nowych przestrzeniach?
2: No przede wszystkim znakomicie to zaprojektowane. Sprzęt, który został tu zainstalowany, jest najwyższej klasy. Tak naprawdę to wykładowcy, bo Magda Piotrowska, która mnie tu zaprosiła, jest wybitnym specjalistą w zakresie masteringu i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Dobry wykładowca, który nauczy młodzież, jak posługiwać się tym świetnym sprzętem.
1: Tutaj będzie przychodziła nie tylko młodzież, tylko również ci ludzie, którzy są w branży, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby dowiadywać się o nowinkach.
2: Tak, no mając taki sprzęt i takie pomieszczenia, można się naprawdę dokształcić, czyli ktoś, kto już potrafi, już pracuje, funkcjonuje na rynku, może dowiedzieć się więcej i świetnie, że takie miejsca powstają w Polsce.
1: A co jest największym wyzwaniem dla dźwiękowca?
2: Na pewno dopasowanie się do stylistyki muzycznej, to znaczy my jesteśmy po to, żeby pomóc artystom, żeby swoim talentem i wiedzą ich muzyka, żeby, nazwijmy to, bardziej błysnęła w radio, w telewizji, na scenie i nasza praca jest komplementarna, jest dodatkowa w tym całym procesie.
1: Co jest niezwykłego w tym miejscu właśnie i co to daje branży?
3: To jest miejsce, które jest nastawione na edukację na bardzo wysokim poziomie. Piotr Kozłowski, PAK, pracownia akustyczna Kozłowski. Jest świetnie wyposażony, jest gotowy do tego, żeby uczyć adeptów audio ujęć mikrofonowych, ale i miksów, czy to stereofonicznych, czy imersyjnych. I w tym miejscu naprawdę będzie można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Po prostu infrastruktura pozwala na taką bardzo szeroko rozumianą edukację realizatorską.
1: A to, że ta sala jest przystosowana do symulowania najróżniejszych miejsc, czyli może być na przykład stadionem, może być salą koncertową, to bardzo się przyda tym, którzy się uczą?
3: To jest jeden z tych elementów. Aktywna akustyka oparta na systemie Amadeus Acoustic pozwala wykreować od razu różne warunki do pracy, czyli jeśli chcemy nauczyć realizatora, jak ma miksować w dużym pogłosie, to on nie musi sobie tego wyobrażać, jak to będzie, tylko można mu te warunki po prostu włączyć i może ćwiczyć do takich warunków, w jakich będzie realnie pracował. Sala treningowa BCU pozwala uczyć się miksowania do różnych przestrzeni, studia, stadionu, czy klasycznej sali koncertowej. Więc to jest fenomenalne rozwiązanie, ponieważ można ćwiczyć miksowanie do różnych sal, do różnych miejsc, nie wychodząc z tego pomieszczenia.
4: A w branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień można się nauczyć na różnych poziomach, od podstaw audio po klasę mistrzowską. Edukacja jest tu bezpłatna, a centrum działa w Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego.
5: SK Łódź News.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego w Łódzkiem. Były białe koszule, kwiaty i podziękowania. Był też upał, który nieco pokrzyżował plany dyrekcji.
6: Dziwne uczucie, że to ostatni dzień szkoły?
7: Trochę tak, bo trochę będę tęsknić, ale też za niektórymi osobami tak niezbyt.
6: Cieszysz się?
7: Tak, to tak, bo wakacje teraz, ale też ciężko, że szkoła będzie nowa. Nowe miejsca, nowe osoby i tak.
6: Która klasa?
7: Ósma.
6: Ósma. No to faktycznie nowe wyzwania. A tak zapytam jeszcze przy okazji, jakie plany na wakacje?
7: A, tatę odwiedzę w Hiszpanii i te...

0: na baseny, nad wodę będę jeździć, tak. Po prostu na dworze będę spędzać czas.
1: Plan już jest.
0: Tak. Dobrze, bo w końcu wakacje i czekaliśmy na to 10 miesięcy. I poświęciliśmy też dużo nauki, żeby teraz mieć wakacje.
2: Tak, trochę smutno jednak, bo do 8 klasy zaraz kończę szkoły, zaraz nowe znajomości będą, nowi ludzie, nowi nauczyciele.
1: To podpytam jeszcze o plany na wakacje.
2: O, jakiś wyjazd na kolonie, może nad morze. Jeszcze nie wiem za bardzo. Coś się na pewno jeszcze znajdę. Ja na razie mam zaplanowane tylko kolonie, a tak samo jak u koleżanki, że też się coś jeszcze na pewno znajdzie, żeby gdzieś pojechać.
1: Macie sporo czasu, żeby jeszcze coś wymyślić.
2: Tak.
1: A to dla was taki stresujący trochę moment, zakończenie roku szkolnego, czy nie?
2: Nie, no już myślę, że po tyle latach to już jest normalne bardziej i takie mniej stresujące.
1: Mam takie wrażenie, że macie mieszane uczucia.
2: Może troszeczkę, ale to dlatego myślę, że no już ostatni rok nam został przynajmniej i zaraz nowi ludzie, nowe osoby, nowe doświadczenia.
0: I trzeba spędzić jeszcze jak najwięcej czasu razem, więc tak.
1: Koniec szkoły. To dobrze czy niedobrze?
3: No dobrze, ważne, że można w końcu odpocząć, bo te wakacje to już takie upragnione w tym roku, bo tak się dłuży, te roki dłużył.
4: No ja myślę, że na pewno jest fajne to, że w końcu będzie po prostu więcej czasu wolnego i będzie trzeba się spinać codziennie z grafikiem. Będzie można sobie spać ile się chce, pograć też. No i też przede wszystkim wakacje, nie? Można gdzieś pojechać, nie trzeba wstawać tak, no że powiem, na ustawioną godzinę przez szkołę.
1: A co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
3: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
1: Szybko?
3: No, wiadomo.
1: Gdzie wyruszasz?
3: Na Mazury. Będzie tam na pewno chłodniej, bo tam jest od jezior. Tam są jeziora dookoła i tam będzie cieplej niż na pewno tutaj, bo tutaj 38 stopni ma być aż i tam będzie z 5 stopni mniej, dlatego też lepiej, że tak wyszło.
5: Miejmy nadzieję.
1: A u ciebie jakie plany na wakacje?
4: No, na pewno w pierwszy miesiąc jadę nad morze, a w drugi miesiąc do Czech. I dzisiaj co będę robił? No grać.
1: Czy takie to jest trochę dziwne uczucie, że kończy się szkoła?
5: No nie wiem, chyba nie.
1: Cieszysz się?
5: Tak.
1: A bardzo. Dlaczego?
5: Dzieciory mnie wszystko kochają.
1: Córka się cieszy, a mama?
6: A mama jest trochę przerażona, bo córka będzie w domu trochę, zanim gdziekolwiek wyjedziemy. No a wie pan, jak to młodzi ludzie, różne pomysły, jak się jest samemu w domu. Ale już jest w takim wieku, że da radę. Ale będą upragnione wakacje, bo ja również bardzo czynnie uczestniczę w nauce córki, więc dla mnie to też wakacje, powiem szczerze.
1: Przez 10 miesięcy córki nie było, przez spory czas dnia w domu. Teraz już będzie, troszkę się zmieni w takim razie ten plan dnia pewnie.
6: Tak. Dołożymy trochę obowiązków.
5: Nie.
6: Musimy trochę tak zaradzić, żeby głupoty nie przychodziły w wolnym czasie do głowy.
1: A plany na wakacje już są?
6: Są. Jedziemy w sierpniu do Bułgarii.
1: To już teraz życzę udanych wakacji.
5: Dziękuję.
6: Wzajemnie.
1: Dziś białe koszule, czyli na galowo. Jak się z tym czujecie?
7: Dobrze. Bardzo dobrze, że skończę tę szkołę.
0: Pół na pół. Będzie mi brakować

0: Życzę udanych wakacji.
1: Dziękuję.
2: Wzajemnie.
0: Dziś białe koszule, czyli na galowo. Jak się z tym czujecie?
3: Dobrze. Bardzo dobrze, że skończę tę szkołę.
4: Pół na pół. Będzie mi brakować.
3: Skończę tę szkołę.
4: Pół na pół. Będzie mi brakować.

0: No średnio, no 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić, nie? To tylko oceny. No tak to. Dalej będzie jakoś inaczej, może będzie pasek w tej pierwszej klasie i później. No ale co, no?
1: A, bo przed wami szkoła średnia.
0: Tak, no. Do energetyka mam zamiar iść, ale czy jednak tam pójdę, to jeszcze nie wiem, nie? Najwyżej się coś tam pozmienia.
1: A u ciebie jak to jest, jeśli chodzi o to świadectwo?
2: Prawie był czerwony pasek, ale jeszcze troszkę brakowało. Średnia 4,23 i jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
1: No, teraz można już się skupić na wakacjach.
2: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
1: Upał daje wam się we znaki.
3: Tak, upał daje nam się we znaki. Maria Łazuka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Mieliśmy zakończenie o godzinie 8 na boisku szkolnym dla uczniów klas 4-7, jednak w chwili obecnej zdecydowałam, że modyfikujemy i uczniowie klas młodszych będą mieli zakończenie w sali gimnastycznej w kilku grupach.
1: A miało być na boisku?
3: A miało być na boisku, no była przygotowana dekoracja. Chciałam, by rodzice mieli komfort bycia ze swoimi uczniami, bo wiadomo, że boisko szkolne jest większe niż sala gimnastyczna.
1: Nie dało się inaczej.
3: No nie dało się inaczej. Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły na niebezpieczne warunki atmosferyczne, którym jest upał.
1: Ale te wcześniejsze uroczystości, które odbyły się na boisku, były też skrócone.
3: Tak, były skrócone do maksimum, ale też chcę, żeby wybrzmiała ranga zakończenia roku szkolnego. Dla każdego rodzica, dla każdego ucznia jest to bardzo ważne, aby dziecko było dowartościowane, rodzice również.
4: A szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.
5: SK Łódź.
4: Od poniedziałku kierowców czekają kolejne utrudnienia w centrum Łodzi. Rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Prace obejmą m.in. naprawę odwodnienia, wzmocnienie filarów i zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
6: Remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca.
7: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
6: Zaplanowany zakres prac zakłada m.in. remont odwodnienia, wzmocnienie oraz remont filarów i zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Na czas trwania prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada wyłączenie zachodniej estakady z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy sąsiednią jezdnią. Natomiast bez zmian pojadą tramwaje i autobusy MPK. W ostatnim tygodniu drogowcy skupili się na pracach przygotowawczych, w ramach których stworzyli nowe przewiązki, czyli połączenie pomiędzy jezdniami. Jedna powstała na wysokości ulicy Parkowej, druga przy ulicy Struga. Posłużą one do przejazdu z jednej jezdni na drugą, aby ominąć remontowany odcinek estakady.
1: Co pan sądzi o tym?
8: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wjeżdżam z pracy. Nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
1: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
8: Ruch w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14:00. Ale już tylko w 14:30 się zaczyna kryzys, tak?
1: Czy obawia pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
8: Będą utrudnienia na pewno.
1: Jaki w ogóle jest ruch tutaj, na tej estakadzie, jak to wygląda?
9: No jest ruch, jak zawsze, jak codziennie. No. Czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
1: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
9: No, na pewno może. Zresztą w Łódź jest tak blisko pana... Wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
1: Co pan sądzi o tym remoncie?
10: Wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
1: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
10: Różnie bywa, no, są różni kierowcy. Pełno samochodów, a nie wszyscy umieją dobrze jeździć.
1: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
10: Nie będzie, no są, jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. To już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
11: No chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
1: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
11: Jeżdżę, no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
1: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
11: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
1: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
11: No jak każdy, no cała Bukniarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam. Też wydawało się, że będzie ciężko.
7: Rozpocznie się remont, to jest takady tutaj na

0: Ale i włókniarzy. Co sądzisz o tym?
1: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często. Jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać. W sumie nie wiem, czy tutaj jest potrzebny remont, nie? Bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie?
0: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
1: Nie, no w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków. Tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie? Ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie?
0: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
1: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tam dojeździć.
0: Mhm. No właśnie, to jaki byś miał pomysł, żeby objechać tą estakadę?
1: Tak naprawdę to mogę przez miasto jechać albo autostradą, nie? Bo tutaj to mi jakoś bardzo po drodze nie jest, nie? No tutaj czasami tylko przyjeżdżam i... No jakoś mi to zbytnio nie będzie przeszkadzało, nie? Ja z tych okolic nie jestem.
2: A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Daniel Tykliński. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. Wysokie temperatury z trudem znoszą również zwierzęta. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, warto wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pomogą im przetrwać tropikalne dni. O szczegóły pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Najważniejszy jest dostęp do świeżej, chłodnej wody, zarówno w domu, jak i na spacerze, radzi Albert Kurkowski ze schroniska dla zwierząt.
4: Ważne jest też, żeby starać się zapewnić zwierzakom cień, no bo bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie służy. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć zwierzaki, bo one nie pocą się tak jak my. Kot

0: pierwszego z nich.
1: Najważniejszy jest dostęp do świeżej, chłodnej wody, zarówno w domu, jak i na spacerze, radzi Albert Kurkowski ze schroniska dla zwierząt.
2: Ważne jest też, żeby starać się zapewnić zwierzakom cień, no bo bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie służy. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć zwierzaki, bo one nie pocą się tak jak my. Kot

0: które naprawdę są przegrzane. One bardzo często leżą, bardzo głęboko dyszą, sapią i wtedy należy im pomóc, należy je schłodzić. Pamiętajmy też o tym, żeby zabierać na spacery wodę ze sobą. W schronisku dla zwierząt w Łodzi zwierzęta, które przebywają w kojcach, oczywiście narażone są bardziej na upały, bo one nie mają klimatyzowanych pomieszczeń. Staramy się zmniejszyć tę temperaturę poprzez zraszacze, które mamy zamontowane przy wszystkich kojcach i na zewnątrz jest rozpylona woda, delikatny pył, który obniża trochę temperaturę i schładza zwierzaki, niestety również mocząc je, ale wyłączamy to w takich godzinach, żeby zdążyły one jeszcze do wieczora wyschnąć.
1: Nadmierne dyszenie, problemy z równowagą, osłabienie to już niepokojące sygnały. Należy wtedy zwierzę schłodzić.
0: Czy też wilgotnym, chłodnym ręcznikiem, czy też są maty chłodzące, na których takie zwierzaki się układa. To, co jest szalenie istotne i bardzo ważne, przestrzegamy, by nie zostawiać zwierząt w autach. W czasie upału temperatura, która ponad 30 stopni ma na zewnątrz, w samochodzie błyskawicznie podnosi się do ponad 60 stopni i jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich istot żywych przebywających w takim aucie. Niezależnie od tego, czy jest to zwierzę, czy jest to człowiek, w takich warunkach bardzo szybko może umrzeć. Jeżeli zobaczymy zwierzaka w czyimś samochodzie, powiadommy natychmiast Straż Miejską lub też policję. W celu ratowania zwierzęcia możemy wybić szybę w takim samochodzie, by to zwierzę uratować mu życie. A pamiętajmy, że pozostawienie zwierzęcia w takich samochodach grozić może karą, nawet pozbawienia wolności. Oczywiście takie zwierzaki są zabierane od właściciela i sąd decyduje o tym, czy przepadają one na rzecz Skarbu Państwa i mogą być oddane do adopcji. Przykładem takim jest nasza Suzy, która trafiła do nas kilka dni temu z zaparkowanego pod orientarium łódzkim samochodu, gdzie mimo uchylonych okienek ledwo udało się ją uratować. Trafiła najpierw do kliniki, policja ją przywiozła tam do kliniki weterynaryjnej pobliskiej, gdzie ją schłodzono, a następnie przywieziono ją do schroniska. Teraz czeka na decyzję sądu, czy będzie wydana z powrotem opiekunom, czy też po kwarantannie będzie przeznaczona do adopcji.
1: W razie podejrzenia udaru cieplnego najlepiej skontaktować się z weterynarzem.
2: Nawet na krótko nie zostawiajmy zwierząt w rozgrzanych autach w czasie upału. Temperatura błyskawicznie dochodzi tam do ponad 60 stopni.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
4: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
5: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
6: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
7: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie.

0: natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to domowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
0: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
0: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzały.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różne rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą.

zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą.

0: rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie Muszę Wracać w 2015 jakimś czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ kiedyś i PZ dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które

0: które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem. Też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysł.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, który

0: Zmienieni przeze mnie chwilę temu.
1: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy łona, który...

byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł

0: mojego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadne.
0: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowym.
0: Serdecznie zapraszam.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BTS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdzili co tam u chłopaków słychać.
3: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
4: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
3: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
4: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
5: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
4: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
3: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc Zapraszamy.
4: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi-singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć.

0: powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase. Ale
2: zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
2: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
0: No, piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje. Okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
0: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
2: tak, helikopterem.
0: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. Tak, to jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
3: Siema, stary, siema, chłopaki.
0: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
3: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
0: Jasne.
3: W moim odczuciu.
0: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. Więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
2: Dla mnie Mia Wallace.
0: Okej.
2: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że

0: Trzy tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
1: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180 stopni
0: właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mm-hmm. Tak, była ona, bardzo świeża.
1: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
2: Taki lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
3: No ewidentnie boom-bap. Tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
2: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
3: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
2: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
3: No oczywiście.
2: Gadajcie mądrze.
3: Chłopaki, gadajmy mądrze.
1: Ciężko.
3: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
0: Tak jest.
3: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
1: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i... No i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki... Daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
3: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
0: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka,

0: te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
0: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Mm-hmm. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania
4: zaczyna,
5: piosenki
4: tak,
5: po kolei.
4: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Eska Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
5: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
6: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
7: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
6: Jako, tak.
7: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
6: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
7: Tak.
6: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
5: No to chyba
7: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
5: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
6: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi.

0: się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
1: Już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
2: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
0: Na razie się wszystkim jaramy.
2: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
2: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie?
1: Dawid,
2: ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
0: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany. Więc fajnie.
3: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
4: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
5: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakaś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
6: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
4: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, No to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość? Czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
5: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
6: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
4: Okej. Okay.
6: I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
4: Okej. Okay.
6: Tak, ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak... Jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i szczęście się udało.
4: Afirmacja no. działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest. Tak,
5: możecie się zapisać na kurs ogólny.
6: Tak, no, proszę.
4: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest. Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
6: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
5: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc... Kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
4: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy obrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
5: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i... Wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
6: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
5: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo, że jest tylko jedną z wielu osób,
4: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
6: Lubimy.
5: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
6: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
4: Okej.
5: Nie było tak.
4: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino.
5: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
6: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
5: W soundtracku.
6: W soundtracku to jest...
5: Do tego ha, ha, ha, ha. To się nazywa, jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś...
6: Pump it.
5: I Mia Wallace po prostu, że to akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace, no to jak

0: ktoś oglądał Kill Billa, to po prostu...
1: Przepraszam, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction. Pulp Fiction to ten, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
2: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpolcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak no. mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
2: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
2: Na jakiś czas.
0: Na jakiś czas i...
1: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i teraz
0: jesteśmy
1: już...
0: Jesteśmy głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny. Bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką, czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
4: Cześć, hej wszystkim.
5: Dobrze Cię widzieć.
4: Ciebie
5: robię wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
5: emocjami.
4: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
5: Głosowali na głos dzieci.
4: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest pios-

0: Piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
0: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i

0: po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie. Największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali. I pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Równie. Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, no bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna
0: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?

0: Teraz tych piosenek jest najbardziej wymagająca. Jest tam kilka takich, no, nawet obyłu, mój...
1: tak zwanych?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, potwierdzam, będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie, więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać.
1: A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?

0: Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: Chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech Będzie Nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Nie na nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
1: wyjazdy
0: nagramy...
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle w randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, o tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Mhm. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13 plus 5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek 1.

0: prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie, więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem, przy tobie.
1: Węgielek numer jeden. No.

0: Ręce przy Tobie. Opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy Tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy, nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej.

0: Był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski. Ale dzisiaj, po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę.

0: piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
1: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
2: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet, SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damiano Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, i jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: No.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Rivka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To

0: sobie trochę pożyje i wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy i ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
1: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To

0: Ситуація.
1: А где тут теж не єсть?
2: То це ти нігде кампером їхалаш?
1: Нове образ собі же ні.
3: Но, то бенді оказія.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Czas na letnie wyprzedaże w Centrum Meblowym Niciarniana. To idealny moment, by odmienić swoje wnętrza i skorzystać z wyjątkowych okazji cenowych. Sofy, stoły, łóżka i dodatki. Teraz w promocyjnych cenach. Nie przegap letnich okazji. Odwiedź Centrum Meblowe Niciarniana przy Alei Piłsudskiego 153 w Łodzi.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
12: Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
13: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
12: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem w Łódzkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
13: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
12: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seans pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
13: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
12: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lockie.pl.
13: To ja na to jak na lato. Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
14: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
14: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

Możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival po 10. Wysyłam tam kogoś z was.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
8: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
9: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
10: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
9: A jaką to szkołę wybrałeś?
10: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
9: No tak, konkretne podejście.
11: To dobra opcja. A co z maturą?
10: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
11: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
9: W tym temacie jesteśmy zgodni.
12: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Liceum i Technikum. Łódź, ulica Dowborczyków 8.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
17: Brzmi fajnie!
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
17: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
17: Łódź, Bulczańska 4A i 81.
16: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
18: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
19: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
18: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
19: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
18: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
20: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
23: I po reklamie.
24: Łódź na czasie.
25: Łukasz Bogdan, witajcie. Łódź ponownie stanie się centrum międzynarodowej sceny teatralnej. Od 20 do 30 sierpnia w Fabryce Sztuki odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, organizowany przez Teatr Chorea. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wywroty i zachęca do przełamywania schematów oraz poszukiwania nowych sposobów opowiadania w współczesnym świecie. W programie znalazło się ponad 40 wydarzeń, w tym spektakle, koncerty, performance i debaty i wystawy.
0: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
2: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu

0: Planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy, utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
1: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
0: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
2: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
3: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
2: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radia Meska. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego Ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, że zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie.
0: A babcia
1: tak
0: myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
1: O kurczę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy
1: super
0: wam życzę.
1: Dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: Damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: O, z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie i teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj Dziewczyno, Naiwna Ja, a teraz dokładam nowość. Wiktoria Kida, Co Mi Tam, już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
7: Ale gdzie znajdę takie studia?
6: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
7: A można studiować niestacjonarnie?
6: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
7: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundaryn!
8: Kto?
9: Fundaryn!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich. Ważny dla naszego zdrowia, rozwoju i dobrego samopoczucia. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Manufakturze. 27 i 28 czerwca kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon Tempur. Manufaktura. Wjazd od ulicy Drewnowskiej.

0: limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę.

0: wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
1: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelot.pl i studiuj bez względu na wszystko.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
7: Red Friday w

0: okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
1: U najbliższego dealera.
2: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
4: Red Friday.
3: Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
4: Red Friday.

0: Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family, kawa mielona, 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koło parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
8: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
7: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
9: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
10: Przyjemnie, chłodniej od wody.
7: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
11: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
12: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
11: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02.

0: Takie dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już.
0: Aha, okej.
1: Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi.
1: Zgasły wszystkie.
0: Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą,

0: kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocyk to bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert.

0: Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocyk to bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert.

0: taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Wcale się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Avatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: To będzie ostatnia reklama.

ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.

0: informacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
4: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
3: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
4: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
3: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
5: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
0: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Cześć, sąsiad, nowe auto?
13: No tak, to nowy Changan.
12: Pierwszy raz słyszę.
13: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
12: No, robi wrażenie.
13: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
12: A cena?
13: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
12: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
13: U najbliższego dealera.
14: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
15: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
16: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
19: I po reklamie.
20: Łódź na czasie.
21: Łukasz Bogdan, witajcie już za miesiąc. Łódź stanie się muzycznym centrum Polski. Łódź Summer Festival zapowiada największą edycję w swojej historii. 3 dni koncertów, 2 sceny i 24 artystów, w tym najświetowe gwiazdy tak jak Timbaland, Sean Paul, Bastille czy Rudimental oraz czołówka polskiej sceny muzycznej. Od 20

0: 24 do 26 lipca łódzkie Błonia zamienią się w ogromne festiwalowe miasteczko. Organizatorzy zwiększają teren wydarzenia, które przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale także turystów z kraju i zagranicy.
1: Na zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
2: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
1: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
1: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
4: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: super niskich cenach.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

0: Daria Zawiałow i tak Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: podtrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
15: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
16: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
17: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
22: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
21: Wspaniale się to ogląda.
22: A jak smakuje?
21: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: i po reklamie.
6: SK.

0: ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Ach, jak mi się chce odpoczywać, dzień dobry.
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski, a raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę, ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie
1: ja
0: na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, tak. A propos hitów na czasie, dawaj. Prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, hej. Jest taki temat. Ty masz to dzisiaj, będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie
1: 100%.
0: Rzeczy tylko w Radiu Eska. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis BMW.pl.
8: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
9: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
10: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
9: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
10: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
9: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
10: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
9: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
10: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
9: Nauka i fan. Zawsze razem.
11: TEB, liceum i technikum. Łódź. Ulica Dowborczyków 8.
12: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich. Ważny dla naszego zdrowia, rozwoju i dobrego samopoczucia. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Manufakturze. 27 i 28 czerwca kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon Tempur. Manufaktura. Wjazd od ulicy Drewnowskiej.
13: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
16: Brzmi fajnie.
15: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
16: Zapisy już ruszają.

0: Zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
1: Łódź, Bulczańska 4A i 81.
0: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
3: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie.
5: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
6: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
5: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze, 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni, tyle dziś o 12:00 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
7: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
8: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
7: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Puczyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za...

0: minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.

Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco?

5 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco?

0: Głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni, robię pierożki z jagodami.
0: Wow, no nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć SK, my dzisiaj się prażymy, naprawdę jest gorąco, jest mega gorąco i wskakujemy do zimnej wody, bo po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
15: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.

0: tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
3: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
2: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
3: Dobra, jesteśmy już w porcie Łódź.
2: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
4: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
5: I po reklamie.

Fit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić.

kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
15: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. MK Centrum Łódź, ulica Zgierska 248. Albo na jackpolska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
16: Ramenownia na Piotrzkowskiej, numer 89.
17: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
16: Ramenownia na Piotrzkowskiej.
18: I po reklamie.
19: Łódź na czasie.
20: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Od 3 do 5 lipca łódzkie EC1 zamieni się w Centrum Kosmicznych Atrakcji. Wtedy rusza druga edycja festiwalu Orbitarium.
21: Będą wystawy, makiety związane z planetami. Będzie strefa Marsa.

0: będą strefy tematyczne.
1: Zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. W programie m.in. znalazły się warsztaty, spotkania z popularyzatorami nauki, seanse filmowe oraz obserwacje nieba. Przypominam, to od 3 do 5 lipca w łódzkim EC1.
2: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało 2 żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
3: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!
4: Ja się

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco, 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kas Bałagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo. A pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quebo na Fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea. A teraz może coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama. Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich. Ważny dla naszego zdrowia, rozwoju i dobrego samopoczucia. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Manufakturze. 27 i 28 czerwca kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon Tempur. Manufaktura. Wjazd od ulicy Drewnowskiej.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, Dobrykomana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzebujesz

0: Trzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie. To tylko do Bricomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.
1: Esko.

0: Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultranate Moving to the Sun w Radiu SK 6 minut do 15, a jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To między innymi Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. Radio SK. U nas zaraz Kungs i Galaxy.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny...
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: Promocje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
13: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
22: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
23: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
24: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
22: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
21: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca.

lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyła. Cześć, minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna, bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie, Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Radio SK. I ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Dziękuję.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Łódź, Wólczańska 4A i 81.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też. To poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
16: BYD. Build your dreams.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
4: Filip! To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na SKPL i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
14: Ja liczę na to coś. Taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
15: Dla mnie liczy się konkretny.
14: No co? Procent, 50% taniej.
15: Dobra, jesteśmy już w porcie Łódź.
14: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
15: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
22: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
23: No to w czym problem?
22: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
23: No i?
22: No i obawiam się, że nie zdąży.
23: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
24: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
25: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
26: Play.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
29: O.
28: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
29: O, a o ile?
28: 35 groszy taniej na litrze.
29: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
28: Tak.
30: A jak lemoniadę?
28: No też.
29: To poprosimy.
28: Ale co?
30: Wszystko.
28: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
31: I po reklamie.
32: Łódź na czasie.
33: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Latem Piotrkowska zamieni się w scenę plenerową pełną spektakli dla najmłodszych. Łódzkie Centrum Darzeń przygotowało cykl spektakli dla dzieci w ramach wakacji na Piotrkowskiej. Przedstawienia będą odbywać się w każdą niedzielę od końca czerwca do końca sierpnia.
34: Od godziny 12 w tym roku będziemy się spotykać tutaj. Oczywiście wszystkie dzieciaki zapraszamy bardzo serdecznie ze swoimi opiekunami. To jest istotne.
33: Na zapraszała Alicja Kowalska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Bawcie się dobrze.
0: muzyką się żyje.
1: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 Rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli? Sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna Rap 20 Weste w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie Marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie Marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć!

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Cześć i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie, Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
10: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
11: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
15: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
15: Łódź, Bulczańska 4A i 81.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Od

0: Wygryj nasz pierwszy skład kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerany. I Repeat It w SCM. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek. I można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie

0: Mogę zobaczyć
1: u najbliższego dealera.
2: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa BEMO zaprasza. Kolumny 3.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet.
10: Miski wypełnione po brzegi.
11: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. MK Centrum Łódź, ulica Zgierska 248. Albo na jackpolska.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. Jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Ty Masz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie. Gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. W Dzień Szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All, 3 minuty po 17:00.

0: Marissa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Radio SK. Evan Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to

0: 2199, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Decathlon.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko. No i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Gorąco.

0: zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
2: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich. Ważny dla naszego zdrowia, rozwoju i dobrego samopoczucia. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Manufakturze. 27 i 28 czerwca kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon Tempur. Manufaktura. Wjazd od ulicy Drewnowskiej.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
7: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
8: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z oczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: I po reklamie.

0: KFC.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakup.

0: 5 minut zostało do 18. To Shinzo i Arco i Fire Fire w Radiu SK. A w studiu o, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire Fire. Paweł Błogaj, cześć.
1: Dzień dobry.

0: mam trochę... A, poczekaj, o, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
1: Dokładnie tak, słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska.
1: Aha.
2: Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
1: No widzisz, a ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
0: Ja? No oczywiście bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
1: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Fuczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Czas na letnie wyprzedaże w Centrum Meblowym Niciarniana. To idealny moment, by odmienić swoje wnętrza i skorzystać z wyjątkowych okazji cenowych. Sofy, stoły, łóżka i dodatki teraz w promocyjnych cenach. Nie przegap letnich okazji. Odwiedź Centrum Meblowe Niciarniana przy Alei Piłsudskiego 153 w Łodzi.
2: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
12: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. MK Centrum. Łódź, ulica Zgierska 248. Albo na jackpolska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko

0: Czekam na pierwsze cięcie.
1: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
2: Dla mnie liczy się konkretny.
1: No co?
2: Procent, 50% taniej.
1: Dobra.

0: miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
1: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
0: Dobra.

0: Reklamie.
1: Łódź na czasie.
2: Łukasz Bogdan, witajcie. W ten weekend Bełchatów świętuje. Gwiazdami dni Bełchatowa będą Roxy i Warius Manx.
3: Karty są mocne. W tym roku naprawdę wyjątkowi artyści odwiedzą miasto Bełchatów.
2: Mówi prezydent miasta Patryk Marian. Impreza odbędzie się w parku przy muzeum.
3: Dom Góralesko. Będziemy mieli zespół Baciary. Taki main event tegorocznych dni Bełchatowa to zespół Warius Manx.
2: Impreza odbędzie się w parku przy muzeum, więc wszystkich z regionu łódzkiego oczywiście zapraszamy do Bełchatowa. Miłej zabawy.

0: Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
1: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
2: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
3: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
1: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa. Ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata. To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Lola Yankee, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1, teraz Polska, Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę, wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

To jest sobotnia imprezka, to była Katy Perry. Ona tutaj śpiewała, uwaga, o tym, że jej partner zmienia swoje zdanie częściej niż dziewczyny zmieniają ubrania. No w takie upały to chyba najlepiej bez ubrania. Nie wiem, czy wy też tak macie. Kolega pyta, dajcie znaka. Ale słuchajcie, gorąco też jest od plotek. Były menadżer Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski, ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. Ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię. To

wszystkie hity zaczynają się w Esce, to Alan Walker i Ava Max, tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na SKPL, w gorącej 20 znajdziecie

Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Alan Walker i Ava Max. Tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl. W gorącej 20 znajdziecie

0: Ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
1: No rozumiem, rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
8: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
7: Ramenownia na Piotrkowskiej.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonie.

0: masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czas na letnie wyprzedaże w Centrum Meblowym Niciarniana. To idealny moment, by odmienić swoje wnętrza i skorzystać z wyjątkowych okazji cenowych. Sofy, stoły, łóżka i dodatki. Teraz w promocyjnych cenach. Nie przegap letnich okazji. Odwiedź Centrum Meblowe Niciarniana przy Alei Piłsudskiego 153 w Łodzi.
2: To będzie ostatnia reklama. Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
3: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: SK,
1: ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Body Talk w Este, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak, bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej.

0: The Talk w ST, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak. O, mieliśmy... bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej. Okay.

0: twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka, jestem teraz w pracy. Na drodze, jeżdżę samochodem cały dzień, od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja, czyli tak na szybko, słuchaj, napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem gdzieś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, że sami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, walczcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Ten i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę zaraz po 19 gram wam nówkę sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
2: Kompanieros, Roosevelta 10.
3: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
11: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
10: Ramenownia na Piotrkowskiej.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie,

0: dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
0: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać SK w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni, tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
5: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
4: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie ze Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
3: Imprezka.
4: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej, pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

Linkin Park w Radiu SK In The End. 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. O, więcej wam nie zagram, ale to

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Też zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie. Szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
5: Ale gdzie znajdę takie studia?
4: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem?

0: Dietetykiem, a może choreografem tańca. Ache w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
1: A można studiować niestacjonarnie?
0: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
1: No raczej, jak studia, to w Ache w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
2: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
3: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUV-y, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
8: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
7: Ramenownia na Piotrkowskiej.
9: Czas na letnie wyprzedaże w Centrum Meblowym Niciarniana. To idealny moment, by odmienić swoje wnętrza i skorzystać z wyjątkowych okazji cenowych. Sofy, stoły, łóżka i dodatki teraz w promocyjnych cenach. Nie przegap letnich okazji. Odwiedź Centrum Meblowe Niciarniana przy Alei Piłsudskiego 153 w Łodzi.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
12: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
13: I po reklamie.

0: Przyszła i mówi, ja jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.
1: Pod

TikTok zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. Na pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet, 27-28 czerwca.
7: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
8: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
13: BYD. Build your dreams.
14: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
15: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
14: A jaką to szkołę wybrałeś?
15: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
14: No tak, konkretne podejście.
16: To dobra opcja. A co z maturą?
15: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
16: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
14: W tym temacie jesteśmy zgodni.
17: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Liceum i Technikum. Łódź, ulica Dowborczyków 8.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. Łódź na czasie.
1: Łukasz Bogdan, witajcie. Zaczęło się od mody, dziś mówi o stylu życia. WOW Piotrkowska Center w Łodzi rozpoczął się festiwal Slow Fashion and Design. To 3-dniowe wydarzenie poświęcone zrównoważonej modzie, ekologii i dobrostanowi.
2: No to już jest ten czas, żebyśmy coś z tym zrobili, bo jeśli nic z tym nie zrobimy, to na jakiej planecie będą żyły nasze dzieci?
1: Mówi Paulina Brzezińska, organizatorka. W programie są pokazy mody, wystawy, warsztaty i spotkania z ekspertami, więc serdecznie zapraszam. To wszystko WOW Piotrkowska w Łodzi. Potrwa do niedzieli.
3: Muzyką się żyje.
4: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej jutro. Kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu.

Razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka. Tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na was na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego. Imprezka. Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modric, poradzi sobie na boisku. A do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czytam, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: Cześć.
1: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
0: Hej, Eska, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
1: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
2: 5,5 leżałam.
1: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
2: No myślę, że 7 spokojnie.
1: Czyli da się być lepszym?
2: Oczywiście.
1: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
2: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
1: To ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
2: Wow, super, dzięki bardzo.
1: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
2: Super.
1: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
2: Oczywiście.
1: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowser. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus dlatego, że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus dlatego, że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczę, to macie problem.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
9: I po reklamie.

Tomas Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na Narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość, Swedish House Mafia, jak lubicie. No właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę, Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi to.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: To będzie ostatnia reklama. Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. lawendowetermy.pl.
6: I po reklamie. Łódź na czasie.
7: Łukasz Bogdan, witajcie już za miesiąc. Łódź stanie się muzycznym centrum Polski. Łódź Summer Festival zapowiada największą edycję w swojej historii. 3 dni koncertów, 2 sceny i 24

0: starych artystów, w tym najświetowe gwiazdy, tak jak Timbaland, Sean Paul, Bastille czy Rudimental oraz czołówka polskiej sceny muzycznej. Od 24 do 26 lipca łódzkie Błonia zamienią się w ogromne festiwalowe miasteczko. Organizatorzy zwiększają teren wydarzenia, które przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale także turystów z kraju i zagranicy.
1: Muzyką się żyje.
2: Po 2 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego budowania
3: zaczyna,
4: piosenki,
3: tak,
4: po kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj 2 koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
5: No nie ma castingu do męskiego grania.
6: Znaczy,
5: niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
5: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
2: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przybywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fight. Teraz wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na ska.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.
1: Imprezka.
2: 2 minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
8: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
2: Wiktor Buduła? A nie, woli góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matiego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

0: ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.
2: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
5: Ale gdzie znajdę takie studia?
4: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
5: A można studiować niestacjonarnie?
4: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
5: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana, witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto, jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość, o, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak jest. Czym?
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie. Co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały. Słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra. A ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała. Ty chciałaś się odwdzięczyć. Ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no słuchaj, nie ma nic za darmo. Proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe. Myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo.

0: Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana.
0: Pięknie.

0: Mikola Strips, taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Jutro też ma być gorąco, bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się, cześć!

0: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowe salony Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
1: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
2: Ale gdzie znajdę takie studia?
1: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
2: A można studiować niestacjonarnie?
1: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
2: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
3: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl. To będzie ostatnia reklama.

0: okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl.

0: 25 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl. To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Aplikacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl.
7: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci.